0: Rostás Csaba, Kaszavi Paramicsa Penel, Szavi Andai Ungroni Kultúra Las Peszke, Hajboldaszlape Románi Síp, Tajpe Románi Gógyi, Kadi Paramicsa Kónav, Opárno Grasztesko Sávó.
1: Bárolok Sávóról, Nácsol Dújbe, Strínbe, Saba Bárolok Sávó, Desdesudu Bersénkó, Rápala Odat, Szakerolok Sávó, Rápakká, Bábi, Kelávrik, Bárókást, Andóvés, Pomaskara, Kutyillen lesz, Miskin lesz, Miskin lesz, Pápala, Mála, Mandai, Puhájkiden lesz, Pelnesko, Murok Sávó, Najmisto, Kadokásti, Náztéki, De Szávri, Morada, Dájtu, Boj, Téki, Dáv, Kadokást, Kika sa izo si talan de mande, hatiara, mištoj, panel. Žal kjere kaj rom, nisa panel. Le rom ne si ti zuraj velinke maj federo šavo. A sar muro romuro. Le, raska je mami. Puša slata, si pašala beršenge je mami. A parne bal si la, uje. Sar bušla sa mari mami, majke ka, majke ka. Uje, i tartoš mami sas. Aj, mama kama, čunri kaj pu. Paš me tera login, lak je bal. Páže šala beršingi sas. Aj, tata kam, penelorom. Mami kam, tatoš mami, a vlem tu te dik moreš. Aj, murošavo. Pášala berš, berš, bečavka te pektal, trajisajva. Kasla je šaves, nike či dikle, ale sa glamante. Dikele šaves, vikatka, vikutka, kutila lo šeiro, kutila le vas, le pike. Murošavo kam, kadošavo la lumakoj. De, a pol so teke raz mami, kam tartoš mami. Da so je prirhomni, aj tata, lage dand, si mane me dopaš metara, lage vundi, si duj metara, bare. Penel, murošavo si tingres las, katka haj katka, haj so je kot he. De kot hej, murošavo, ek baro grast, si te des les les kot hud, naka tako dozurajvalo šavo. Da penel, laistu ke muri mami kam. Hai huti lepo, kom, žalta. Katar peski, tatoš mami. No mi što je krasenko te? Kao reto. Nike ne grastes. Da sojko do grast. Parno. Parno šukar. Jekšink saslas maš paškar pokušero. Žako te, penel. Na naštar. Site deste pes murešaves. Site zurajver. Penalo grast. Mi što je, muro pral, avka te, ka te jo tut, si te desek šaves me žanav. Anda muro tut si te pel, ki anda kodo avla zuralo la lumako. Da dele se klitero, prav tele ošavo. Inke dele se prav le, pilas ošavo, biš litera tut. Da je bel baro lek metere ošavo, zurajvele kataro tut. Inke maj šukar sas. Načo lek berš, pale žan pa pale. Ando veš, a bodo paš, aj kidas. Pena, di kjes tata? Če zuralo sim katari graste skot hud? Ne pene, si te žas pa pale. Žal žukare le so grast. Ne pene, linke si te pelo šavo, da mi je na tu desmu rešaves. Sar biš ostu. Sar te bišo. Čerhaj sim, čerhaj, pardi čerhaj. Mištoj.